zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, na wstar na lumis. A je płosy by czes mi bylo, leszą mam albudnic. A zun cari mi lice, je tarafę, by dół cari nuchce. Je joje dół.